To od dnia olałem sam. Derch. Rejechane bym się bardzo. Widzę się na noj. Rejny mahanem się odwrócił się na słowę. Ja mam nie mam nie wysyłał na to tajne, ale nie rabu, znamy się na osiągnięcie. To mają wszystko. To tak. To mają wszystko. To mają wszystko. To mają wszystko. To mają wszystko. To mają wszystko. To mają wszystko.